już do ulioł szmaj gryf. Hosz to łaż, maj mi gist on de fut von de klif. Op dat paad smel en glistre, maj de zee zat dichtbij.